kafra kafra kafra kafra abranaso dr saba ewo fidua mu ha me be kona nche na me ne no atwetwe enkomo yeah bia sabia buru sabia nya do sabira wutie mi wutike mu na mo bi fikirechi na wutime nka je number ne to ansa na nkomo twetwe no kura no ye dia hyehye so number obetimi afre case problem bia wo komu no fresa number yi.